0: Aktual. Z popołnym obciutkom.
1: Aktual. Bizar Bazar.
2: Tako me lako vratiš u dana, kad srce je tilo od srednje.